Ejipo imale wi kulela yanrati shimbunga ninchi pona we mwanangu mwana wiweke uhimeria ikode ki wathalelia ese shirini na saba wasumanela uria le ivo topili aponene aka mapuro shirini na tano vireke mapuro shirini na chese noponene nrati daddy boy ninchi pona we wachivela uvravaria ikode ki wathalelia ese hansini na chese wasumanela uria le ivo topili.

0: ichipo uho na yanrati Idris ID aponeni aka mapuro 11 wosumanela wora lyawe ivotu 13 ikode kiwothalele ichipo awe S47 mapuro ona 10 noponena nrati aljilaila ninchipo nawe mama ikode kiwothalelia S17 horya ivotu 47
1: Choice.